poznań i dążeń. Pilno mi jedynie do twojego dotyku, uśnięć delikatnych, jak do lekarstwa.